nasze życia. Chcę wieczyzniany wina. Chcę robota. Chcę nasze wina. Chcę wina za naszą niezależność.